zwykły, ten mi silnem dół mi dwutepę zajem. Na końcu wilce przestanął.